0: Nihe, South Tambi.
1: Tia kurik amna, no wese na tak aik ogo tambi.
0: Ni tamski temu kia inwe, tutu kara sopa din tubi na kuk aak tambi.
1: Ma kone XK FM data dara na kai,
0: na kuk tete kia in tan a, kai guzi,
1: na huzi dama te aaka ku ogo nta oe.
0: XK FM, hayu kwe na unkongurohe.